Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera, mbutenda unatambiswana makamaka na madzi yanatikonye. Ferusa zvadi madzi nene sendesa certeza penu kloro. Kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.